0: zaraz o postać.
1: I ma stop postać.
0: Szej nam, bo szej i spad.
1: I ma stop postać.
0: Szej nam, biegawa man.
1: I ma stop postać.
0: Szej nam, biegawa na sad.